0: Niezależnie od politycznych podziałów jesteśmy świadomi, że powszechne wybory do Parlamentu Europejskiego to historyczny krok w przełomowym dla Wspólnoty Europejskiej momencie. Przed państwami członkowskimi stoją trzy wielkie wyzwania – pokój, wolność i dobrobyt. To oczywiste, że musimy o nie zadbać na szczeblu europejskim.
1: Tymi słowami w 1979 roku Simone Veil rozpoczęła swoją kadencję jako przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, który po raz pierwszy wyłoniono w wyborach bezpośrednich. Jej zdolności przywódcze umocniły rolę Parlamentu jako instytucji reprezentującej obywateli. Simone Veil promowała demokrację, walczyła o prawa człowieka i przez całe życie wierzyła, że siła Europy tkwi w jej jedności. Ponad 40 lat później jej dorobek nadal pozostaje aktualny. Jedność Unii Europejskiej raz po raz wystawiają na próbę kolejne wyzwania. Napięcia polityczne, brak stabilności gospodarczej czy konflikty na granicach i poza nimi. Dążenie do pokoju, wolności i dobrobytu nadal leży u podstaw europejskiego etosu i tożsamości.
0: Zapraszamy na cykl odcinków specjalnych podcastu Historia i Fakty. Opowiemy w nich o kobietach i mężczyznach, którzy ukształtowali Europę, jej tożsamość i wartości. Oto historie matek założycielek i ojców założycieli. Otwieramy nasz cykl specjalny odcinkiem poświęconym wyjątkowej kobiecie – Simone Veil. Matka założycielka Unii Europejskiej zostawiła po sobie spuściznę, która wykracza poza obszar polityki. Utorowała kobietom drogę na wysokie stanowiska polityczne. Dała przykład niespotykanego hartu ducha i odwagi.
1: Simone Veil przyszła na świat 13 lipca 1927 roku w Nicei we Francji w rodzinie świeckich Żydów. Jako dziewczynka przejawiała zamiłowanie do nauki i silnie rozwinięte poczucie sprawiedliwości, które zaszczepili w niej rodzice, André i Yvonne. W jej dzieciństwo brutalnie wdarła się II wojna światowa. 16-letnia Simone została aresztowana przez Gestapo. Wraz z matką i siostrą trafiła do Auschwitz. Przetrwała piekło obozu koncentracyjnego, w którym straciła najbliższych. Ukochaną matkę, ojca i brata. Te tragiczne wydarzenia przekuła w wiarę w prawa człowieka, pokój i jedność Europy. Ideały, którym pozostała wierna do końca życia.
0: Dziś szkodliwe jest nie tyle przemilczanie Holokaustu, co mówienie o nim w złej wierze.
1: W 1946 roku Simone wyszła za mąż za Antoine'a Veil'a. Miała z nim trzech synów. W latach 1949-1953 rodzina Veil mieszkała w Niemczech. Antoine pracował w konsulacie Francji, najpierw w Wiesbaden, później w Stuttgarcie. Przyjaciół Simone dziwiła ta decyzja. Ona sama dostrzegła jednak, jakie możliwości daje jej przeprowadzka.
0: Byliśmy przekonani, że jeśli zwycięzcy z 45 nie pojednają się szybko z Niemcami, rany rozdarte między wschodem a zachodem Europy nigdy się nie zagoją. Świat czeka kolejny konflikt, jeszcze bardziej niszczycielski niż poprzednie.
1: Po powrocie do Francji Simone ukończyła studia prawnicze w Paryżu. W 1954 roku zdała egzamin na sędzię i podjęła pracę w administracji więziennej. Dzięki jej wysiłkom poprawiły się warunki w więzieniach, a osadzeni byli traktowani lepiej. W 1964 roku Simone Veil została szefową Wydziału do Spraw Cywilnych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Była zagorzałą orędowniczką praw kobiet. Zagwarantowała im prawa adopcyjne i przyczyniła się do zrównania matek i ojców w świetle prawa rodzinnego. W 1970 roku została sekretarz generalną francuskiej Najwyższej Rady Sądownictwa. Jej kariera robi wrażenie, szczególnie gdy uświadomimy sobie, że w tamtych czasach kobietom trudno było dojść do głosu w polityce. Zapytana o to, powiedziała:
0: "Często miałam wrażenie, że moja obecność stanowi rodzaj alibi. Nieraz słyszałam: ależ oczywiście, że kobiety mają głos. Patrzcie tylko na Simone Veil."
1: W latach 1974-1979 Simone Veil była ministrą zdrowia w rządach Jacques'a Chiraca i Raymonda Barra. Wprowadziła dwa przełomowe prawa. Najpierw, w 1974 roku upowszechniła dostęp do środków antykoncepcyjnych, a w 1975 roku doprowadziła do zalegalizowania we Francji aborcji, za co była też ostro krytykowana. Nie złożyła jednak broni i z całą determinacją walczyła o uchwalenie ustawy, którą dziś uznaje się za kluczową z punktu widzenia praw kobiet.
0: Żadna kobieta nie poddaje się aborcji z radością w sercu. Wystarczy tylko wsłuchać się w głosy kobiet. To zawsze jest tragedia. Tak jest i zawsze tak będzie.
1: Simone Weil nie spoczęła na laurach. W 1976 roku wywalczyła zakaz palenia w określonych miejscach publicznych i zadbała o dostęp do opieki zdrowotnej dla mieszkańców wsi.
0: W Europie cała nadzieja na postęp.
1: Gdy Simone Weil objęła stanowisko pierwszej przewodniczącej Parlamentu Europejskiego w 1979 roku, Europa wciąż jeszcze dochodziła do siebie po wojnie. To była symboliczna chwila. Ocalała z Holokaustu francuska, zwolenniczka jedności Europy, stanęła na czele nowej instytucji demokratycznej, która miała wspierać współpracę ponad granicami i pilnować, by historia nie zatoczyła koła. W Europie zachodziły zmiany. Kontynent na nowo jednoczył się po dekadach podziałów i zniszczenia. Simone Weil była pierwszą kobietą na czele instytucji unijnej. W dodatku posłowie i posłanki do parlamentu, któremu przewodniczyła, pierwszy raz zostali wybrani przez obywateli, a nie nominowani przez parlamenty krajowe. Simone znalazła się w samym centrum tej demokratycznej przemiany. Jako pierwsza kobieta została uhonorowana Międzynarodową Nagrodą Karola Wielkiego. W późniejszych latach przewodniczyła grupie liberałów w Parlamencie Europejskim. Nie ustawała w wysiłkach na rzecz Europy.
0: Nie zapominajmy, że każdy z nas może kiedyś doświadczyć ucisku.
1: Nie sposób przecenić wkładu Simone Weil w pracę czasowej Komisji Parlamentu Europejskiego do spraw zjednoczenia Niemiec, której członkinią została w 1990 roku. Była przewodnicząca parlamentu, przeżyła Holokaust oraz straciła rodziców i brata w obozach koncentracyjnych. Do prac komisji wniosła więc osobistą perspektywę. Głęboko wierzyła, że zjednoczenie Europy to najlepsza droga, by zapobiec kolejnemu konfliktowi. Mimo że wojna zabrała jej tak wiele, nie żywiła urazy do Niemiec. Wręcz przeciwnie, opowiadała się za tym, by wykorzystać zjednoczenie Niemiec do zacieśnienia współpracy w Europie Środkowej i Wschodniej. Komisja do spraw zjednoczenia Niemiec zainicjowała dwie ważne konferencje międzyrządowe w sprawie Unii Politycznej oraz Unii Gospodarczej i Walutowej. Ta druga zakończyła się podpisaniem pod koniec 1991 roku traktatu z Maastricht, który powołał do życia Unię Europejską.
0: Wielka przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, sumienie Unii, działaczka zwalczająca antysemityzm i obrończyni praw kobiet. Jej słowa na temat kobiet i antysemityzmu nadal pozostają aktualne. To słowa Antonia Tajaniego, byłego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.
1: Simone Weil zmarła 30 czerwca 2017 roku we własnym domu. Miała 89 lat. Do końca życia nie ustawała w walce o pokój, jedność Europy i prawa człowieka. Budowała mosty ponad podziałami politycznymi, ideologicznymi i narodowymi. Do dziś pozostaje ucieleśnieniem motta Unii Europejskiej – zjednoczeni w różnorodności.
0: Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
2: L'Unione Europea em diversity i petaliġijiet tal-Unjoni. Uħut minnom huma vinkolanti u oħrajn mhumiex. Fuqat li uħut minn dawn il-liġijiet japplikaw għall-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea, oħrajn jgħoddu għal ftit minnhom biss. Illum se nifukaw fuq tip ta' liġi importanti ħafna, id-direttiva. Direttiva hija qatt legali li jiġi adottat mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u jiġi indirizzat lill-istati membri tal-Unjoni Ewropea. Hija tistabbilixxi għan li jrid jintlaħaq. Direttiva hija parti minn dik li hija magħrufa bħala l-liġi sekondarja tal-Unjoni Ewropea. Din tikkonsisti fil-ġabra tal-liġijiet li ġej mill-prinċipji u l-għanijiet stabbiliti fit-trattati tal-Unjoni Ewropea li jitqiesu bħala l-liġi primarja. L-aġejna fid-diskors Tajjeb tkun taf li dwar it-Trattat tal-Unjoni Ewropea tista' tara l-episodju f'din is-sensiela li jitkellem dwarhom. Iżdejja nduru lura s-suġġett tagħna, id-direttivi, billi nagħtu eżempju, id-direttiva tal-Unjoni Ewropea dwar il-plastik li jintuża darba biss. L-għan ta' din id-direttiva huwa li jitnaqqas l-impatt li għandhom fuq l-ambjent ċerti plastiks li jintużaw darba biss. Biex tagħmel dan, id-direttiva talbet li l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jinaqsu jew saħansitra jipprojbixxu l-użu ta' plastiks li jintużaw darba biss, bħal platti, stros u tazzi. Din id-direttiva ġiet ippubblikata f'Ġunju 2019 u daħlet fis-seħħ f'Lulju 2021. Naturalment, dan il-proċess kollu ħa żmien. Kien hemm bżonn li d-direttiva tiġi inkorporata fil-liġi nazzjonali, kellhom jinbijaw l-istokkijiet ta' oġġetti eżistenti ta' plastik li jintuża darba biss, u kien hemm bżonn iż-żmien biex nadattaw ix-xejjiriet tal-konsum tagħna. Iżda jekk tħares madwarek illum il-ġurnata, fil-maġġor parti sirna nużaw stros tal-ġieġ jew tal-karti minn flok dawk tal-plastik.
3: Il-proċess ta' bozzar ta' direttiva jinvolvi diversi stadji. L-ewwel issir proposta mill-Kummissjoni Ewropea u wara tiġi eżaminata u emendata mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Dan ifisser li l-Parlament Ewropew jipparteċipa kemm fl-abbozzar kif ukoll fl-adozzjoni ta' direttivi. L-aħħar pass jirrikjedi li d-direttiva tiddaħħal fil-liġi nazzjonali tal-istati membri tal-Unjoni Ewropea. Dan il-proċess huwa magħruf bħala traspożizzjoni. Al kontrarju ta' regolamenti li applikaw direttament fl-istati membri kollha, id-direttivi jridu jiġu trasposti fil-liġi nazzjonali. Iżda dan kif isir? L-awtoritajiet nazzjonali ta' kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea jiddeterminaw kif se jinkorporaw id-direttiva fil-liġi nazzjonali tagħhom. Ġeneralment, dan jeħtieġ li jsir fi żmien sentejn minn meta tiġi adottata d-direttiva. Iżda jekk ikun hemm bżonn, dan il-perjodu ta' żmien jista' jiġi estiż sabiex it-tranzizzjoni għar-regoli ġodda tkun aktar faċli kemm għas-suq tal-Unjoni kif ukoll għall-istati membri.
2: Sabiex direttiva tidħol fis-seħħ fuq livell nazzjonali, il-miżuri nazzjonali jridu jilħqu l-għanijiet stabbiliti minnha. L-awtoritajiet nazzjonali jridu jokkomunikaw lill-Kummissjoni Ewropea x'miżuri adottaw. Jekk jonqsu milli jagħmlu dan, il-Kummissjoni tibda proċedura ta' ksur minħabba dan in-nuqqas ta' komunikazzjoni. Id-direttivi jistgħu jistabbilixxu standards minimi, iżda m'hemm xejn li jwaqqaf lill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea milli jistabbilixxu standards ogħla kif jista' jkun diġà meħtieġ mis-sistemi legali tagħhom stess. F'dan il-każ, l-istati membri naturalment għandhom id-dritt li jistabbilixxu standards ogħla minn dawk fid-direttiva. Madankollu ma jistgħux jaqgħu taħt l-standards minimi. Id-direttivi għalhekk jistabbilixxu limiti komuni għall-armonizzazzjoni tar-regoli madwar l-Unjoni Ewropea. Meta stat membru jonqos milli jittrasponi d-direttiva fil-liġi nazzjonali tiegħu, il-Kummissjoni tista' tibda proċedimenti ta' ksur. Il-Kummissjoni tista' wkoll tibda proċedura ta' ksur jekk pajjiż jittrasponi direttiva b'mod inkorrett. Jekk il-kwistjoni ma tiġi solvuta wara li toħroġ l-ewwel twissija tagħha, il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi li tirreferi l-każ lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. F'xi każijiet, il-Kummissjoni tista' titlob lill-Qorti timponi sanzjonijiet finanzjari fuq l-Istat membru in kwistjoni.
3: Il-penali li kollha titħallas teħtieġ li tiżgura li s-sanzjoni tkun kemm proporzjonata kif ukoll għandha s-servi ta' deterrent. Fil-fatt, il-penali trid tkun għolja biżejjed biex tiżgura li l-istat membru jibda jikkonforma. Għalhekk trid tkun ogħla mill-benefiċċju li l-istat membru jikseb mill-fatt li ma jkunx konformi mad-direttiva. Il-penali għandha tkun għolja biżejjed ukoll sabiex l-istat membru ma jerġax jonqos milli applika d-direttiva. L-ammont tal-penali ivarja skont kemm pajjiż jiflaħ iħallas. Lan qatt ma huwa l-istat membru jitpoġġa f'diffikultà finanzjarja għax dan ma jkun fl-interess ta' ħadd. Al-kuntrarju, lan ewlieni ta' proċedura ta' ksur huwa liġi żgurat li l-istati membri japplikaw il-liġi tal-Unjoni Ewropea fl-interess tan-nies tal-Unjoni Ewropea. Dan il-podcast qed jitwassallek minn Europarl Radio. Il-radio online tal-Parlament Ewropew.
4: Het is vooral aan het Erasmus-programma te danken dat Europese studenten makkelijker één of meer periodes in het buitenland kunnen studeren. Er zijn dan ook steeds meer studenten die van deze mogelijkheid gebruik maken. Maar hoe kunnen we het onderwijs in al die landen standaardiseren? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat diploma's die behaald zijn in verschillende landen en aan verschillende instellingen aan dezelfde voorwaarden voldoen? Hier komt het Europees systeem voor de overdracht van studiepunten om de hoek kijken. Je luistert naar Hoger inzetten, betere wetgeving. In deze aflevering onderzoeken we het belang en de ontstaansgeschiedenis van het Europees systeem voor de overdracht van studiepunten, oftewel het ECTS. Laten we eerst eens kijken wat het Europees systeem voor de overdracht van studiepunten eigenlijk inhoudt. Het ECTS-kader is een hulpmiddel dat wordt gehanteerd in de Europese ruimte voor hoger onderwijs om studiepunten die behaald zijn aan één instelling voor hoger onderwijs mee te laten tellen voor een diploma van een andere instelling. Met het ECTS worden de beoogde studieresultaten en de bijbehorende werklast in studiepunten uitgedrukt. Dit systeem werd in 1989 ingevoerd door de Europese Unie als onderdeel van het Erasmus-programma. Het ECTS is het eerste en enige puntensysteem dat is uitgeprobeerd en getest op Europees niveau. En met groot succes. Het is onlosmakelijk verbonden met de verklaring van Bologna, waarmee het hoger onderwijs in Europa in 1999 geharmoniseerd werd. Sinds 1989 hanteren de meeste van de 49 landen in de Europese ruimte voor hoger onderwijs het ETS-kader als nationaal studiepuntensysteem. Maar hoe werkt dit systeem precies? 1 ECTS-studiepunt komt overeen met 25 à 30 studieuren. In één semester zijn 30 studiepunten te behalen. Een volledig collegejaar staat dan gelijk aan 60 studiepunten, oftewel 1500 tot 1800 studieuren. In een academisch jaar worden deze studiepunten normaal gesproken verdeeld over een aantal kleinere modules of vakken. Een opleiding van het korte type, zoals de propeduize in Nederland en een graduaatsopleiding in Vlaanderen, bestaat meestal uit 90 tot 120 ECTS-studiepunten. Voor een bachelordiploma zijn 180 of 240 ECTS-studiepunten nodig, voor een masterdiploma 90 of 120. De manier waarop het ECTS kan worden ingezet in de PhD-fase verschilt. Een groot voordeel van ECTS-studiepunten is dat de punten van elke studiefase blijven staan, zelfs als je een studiepauze inlast. Als je stopt met studeren, maar wel al een aantal studiepunten hebt gehaald, hoef je die vakken niet over te doen als je een paar jaar later verder gaat met je studie of in een ander land gaat studeren. De behaalde ECTS-studiepunten blijven onbeperkt geldig. Bovendien kun je zonder problemen doorstromen naar een andere studie. Als je bijvoorbeeld een bachelor economie, rechten of management op zak hebt, kun je een master volgen op een business school. Maar soms is de link tussen twee studies minder voor de hand liggend. Zo kan een bachelor communicatie toegang geven tot een masteropleiding criminologie. Sommige opleidingen stellen een aantal extra studiepunten verplicht, met name in zogenaamde schakeljaren, waarbij studenten kunnen overstappen op een ander studietraject zonder dat ze hun eerder behaalde punten kwijtraken. Dankzij het ECTS is het ook mogelijk om verschillende vormen van leren te combineren, zoals een universitaire studie en leren op de werkplek. Dat kan binnen hetzelfde programma of in het kader van een leven lang leren. Voor de meeste aanvullende studieprogramma's, zoals een master na masteropleiding, is een minimum aantal ECTS-studiepunten vereist. Ten slotte kunnen dankzij het ECTS de puntensystemen van verschillende landen geharmoniseerd worden. Zo kunnen de aanvragen van studenten voor een internationale uitwisseling of beurs beter met elkaar worden vergeleken. Het ECTS-puntensysteem dient als eikpunt waarmee studenten met hun academische profiel makkelijker terecht kunnen bij verschillende instellingen voor hoger onderwijs in heel Europa. Cijfers worden gegeven op een schaal van A tot F en worden voorzien van een omschrijving en een korte toelichting. Instellingen kunnen het ECTS-puntensysteem naar eigen inzicht inpassen in hun eigen onderwijsmodel. En last but not least, als je afstudeert zijn er bepaalde standaarddocumenten, zoals het diploma-supplement, die in verschillende landen bekend zijn. Het diploma-supplement geeft werkgevers en onderwijsinstellingen nuttige informatie over je diploma. Zoals je ziet bevordert het ECTS de mobiliteit in Europa. Een opener Europa is een Europa waar mensen gelijkgestemden uit andere landen kunnen ontmoeten, verschillende culturen kunnen ontdekken en waardevolle ervaringen kunnen uitwisselen. Het ECTS-kader biedt studenten in heel Europa die mogelijkheid. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
5: Сприяння європейській інтеграції, заохочення до участі у виборах та вирішення місцевих проблем – усе це – приклади пріоритетів європейської політики. Ми чуємо про них постійно. Але давайте будемо чесними. Коли справа доходить до реального життя, особливо для молодих людей, ці теми можуть здаватися далекими і недосяжними. Прагнучи охопити більшу кількість молодих людей, Європейська комісія перетворила колишню

tym odcinku podcastu wyjaśniamy unijny żargon, przyjrzymy się jednemu z fundamentów Unii Europejskiej – traktatom unijnym. Opowiemy, czym one są i dlaczego mają tak duże znaczenie. Traktaty unijne to prawnie wiążące umowy między wszystkimi państwami Unii Europejskiej. Określono w nich zasady rządzące Unią. To, jak działa, co może robić, a czego nie, oraz jak podejmuje się w niej decyzje. Kiedy państwo podpisuje i ratyfikuje traktat unijny, zgadza się na przestrzeganie zapisanych w nim zasad. Te zasady to na przykład poszanowanie prawa unijnego, kooperacja z innymi państwami Unii i współpraca we wspólnych instytucjach, takich jak Parlament Europejski. Obowiązki zapisane w traktatach są wiążące. Oznacza to, że kraje muszą ich przestrzegać. Na kształt Unii wpływają również niewiążące teksty, takie jak deklaracje i wytyczne polityczne. Wyznaczają one kierunek przyszłych działań, ale sądy Unii nie mogą egzekwować ich przestrzegania. Historia Unii Europejskiej to historia państw, które po ustaniu walk postanowiły wspólnie budować pokój i dobrobyt. Wszystko zaczęło się w latach 50., niedługo po zakończeniu II wojny światowej. Pomysł był genialny w swojej prostocie. Opierał się na założeniu, że kraje, które współpracują gospodarczo, rzadziej ze sobą walczą. Pierwszym ważnym traktatem był Traktat Rzymski z 1957 roku. Ustanowiono nim Europejską Wspólnotę Gospodarczą, która zacieśniała więzi gospodarcze między państwami europejskimi i usuwała bariery w handlu. Tak powstał wspólny rynek, na którym towary, ludzie, usługi i pieniądze mogły się swobodnie przemieszczać. Nie był to jeszcze początek Unii Europejskiej, jaką znamy, ale położono wtedy pod nią fundamenty. Przenieśmy się do 1992 roku. To był przełomowy moment. Przyjęto wówczas traktat z Maastricht, znany również jako Traktat o Unii Europejskiej. To wtedy oficjalnie narodziła się Unia. Nie chodziło już tylko o gospodarkę. W życie weszła także Unia Polityczna. Ponadto traktat z Maastricht przygotował grunt pod wspólną walutę, euro, i wprowadził koncepcję obywatelstwa Unii Europejskiej. Ludzie przestali być obywatelami tylko własnego kraju. Zyskali też obywatelstwo Unii Europejskiej, a wraz z nim prawo do mieszkania, pracy i głosowania w innych państwach członkowskich. W kolejnych latach Unia nadal się rozwijała i dostosowywała do zmieniającego się świata. Podpisany w 1997 roku traktat z Amsterdamu wprowadził zmiany, które usprawniły funkcjonowanie Unii i przygotowały ją na rozszerzenie. Przyznał również większe uprawnienia Parlamentowi Europejskiemu. Dzięki temu Unia stała się bardziej demokratyczna, a obywatele mogli ją łatwiej rozliczać. W 2007 roku podpisano Traktat Lizboński. To ostatnia reforma Unii Europejskiej. Traktat Lizboński usprawnił proces decyzyjny, wzmocnił pozycję Parlamentu Europejskiego i Parlamentów Narodowych oraz zwiększył przejrzystość Unii. Na jego mocy powołano stałego przewodniczącego Rady Europejskiej i wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych. Innymi słowy, traktat wzmocnił przywództwo Unii na arenie światowej. Parlament Europejski nie redaguje traktatów, ale znacząco wpływa na ich kształt. Daje głos obywatelom Unii i zatwierdza wiele zmian wprowadzanych traktatami. Z biegiem lat traktaty dawały Parlamentowi Europejskiemu coraz większe uprawnienia dotyczące stanowienia prawa, podejmowania decyzji w sprawie budżetu Unii oraz wyboru kierownictwa Komisji Europejskiej. Parlament jest również zaangażowany we wszelkie zmiany traktatów. Co prawda to rządy negocjują zmiany, ale konsultują się przy tym z parlamentem, który musi wydać opinię. Podsumowując, traktaty są podstawą wszelkich działań Unii. To wiążące umowy, które decydują o kształcie Unii. Dotyczą handlu i wspólnej waluty, polityki klimatycznej, zasad demokratycznych i wielu innych kwestii. Traktaty nie są jednak dane raz na zawsze. Wraz z rozwojem Unii zmieniają się również one. Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.

0: Olí, andahón éantas orpach agus an godeild an daon agus ochtar comisionéirí orpacha ina measc. Dhéan cóiltaí an choiste san na céad a doiciméad a léamh agus a chréochtú, d'ordaíodh ar staidéir ag súile agus d'agraíodh ar sé vision, as bhí tarlóg fear nó ba dhéan san go léir. Ag pórt saisiún bhí uil 2023, ghlach an Pharlaiment rún d'ar titl Pandém COVID-19 ag ceachtana a foghlaimíag agus moltaí den todhchaí, lenar tugadh obair an choiste speisialta chun críise. Mar sin, cad a dhéanann na cuistí parlamentacha? Well, denan siad go leor rudaí in áirire. Sin príomhrólatá cá ná obair an tiam lán i gála bhú. Sé sin le rá, na cruinnithe na dagan an parlament ina homláine le chéile. Nuair thagan tugraí reachtacha an gomisiún orpach, denan na cuistí parlamentacha túr scólacha a Haring Suas in inan an parlament brenú orthu. Denan siad túr mí a Haring Suas chomá a dhíorítear a cuistí eile. Beg podcaile eile gaing sa trasá ina bléimid ról an rapportéire, an duine tá freagrachas an túir scálacha agus túir mísán na Haring Suas. Mar sin, denan cuistí parlamentacha anlíis ar thugraíreachtacha, molann siad lasa ar thosa sí amlánach, agus ceapan siad fóinne idirhártathe chun reachtaíocht an aontais a phlé leis an gcóile. Agraíonn siad éisteachtaí le sanolathe chomá, chun i chintú gnéan siad na cintí is fearr is féidir. Ar deireadh tagann cathiúrlaigh na gcuistí le chéile i gruinneú a dtugtar cógáil cathiúrlaigh na gcuistí air. Táhann an cógáil sanna cathiúrlach as measc a cóiltaí, agus bíon téirme ifigil ghabhlaíonn go léigh an gcathiúrlach san. Déanann an chógáil cóir dúir obair na gcuistí agus cintíonn si go mbíonn de chóir atathe. I mbeagán focail díríonn cuistí parlamentacha ar réimsí an na honracha. Siad feisirí de Pharlaiment na Háirpe na cóiltaí atá acá. An príomhról atá acá ná túr scálacha ala bhú dos na síana amlánacha. Si Parliament na Háirpe chur an cláirsá de láthair. Is féidir éis de Tilipod Gaeltaí ar Europarl Radio.
1: Zdrowie jest bezcenne. Gdy jesteśmy zdrowi, czujemy się dobrze, jesteśmy wydajni w życiu prywatnym i w pracy, dzięki czemu nasza gospodarka może się rozwijać w szczęśliwym, spójnym społeczeństwie. Jednym z priorytetów Unii jest wspieranie sektora zdrowia publicznego we wszystkich państwach członkowskich. Słuchasz podcastu z serii Podnieść poprzeczką – lepsze stanowienie prawa. W tym podcaście przyjrzymy się, jak Unia Europejska pomaga krajom wzmocnić systemy zdrowia. Od finansowania po innowacje i równy dostęp do świadczeń. Unia Europejska słynie z jednych z najlepszych systemów opieki zdrowotnej na świecie. Dzięki nim obecnie mieszkańcy Unii żyją dłużej i cieszą się lepszym zdrowiem niż jeszcze kilka dekad temu. Mimo tych sukcesów, sektor zdrowia publicznego wciąż mierzy się z poważnymi wyzwaniami. Rosną koszty opieki medycznej, dostęp do nowoczesnych leków i technologii ciągle jest niewystarczający, a na dodatek pojawiają się nowe zagrożenia. Od chorób cywilizacyjnych po pandemię. Pandemia COVID-19 wystawiła na ciężką próbę systemy opieki zdrowotnej na całym świecie, w tym także w krajach Unii Europejskiej. Aby skuteczniej radzić sobie z kryzysami zdrowotnymi i lepiej przygotować się na przyszłe wyzwania, Unia uruchomiła program Unii dla Zdrowia, EU for Health, na lata 2021-2027. Ma on usprawnić i rozwinąć unijne regulacje w dziedzinie zdrowia. Na program przeznaczono 4,4 miliarda euro. Dzięki temu specjalnemu programowi Unia Europejska chce zadbać o wystarczające zapasy produktów medycznych oraz odpowiednią liczbę wykwalifikowanych pracowników służby zdrowia, by sprawnie reagować na nagłe sytuacje. Program ma także poprawić dostępność leków i usług medycznych wszystkim mieszkańcom Unii. Program UE dla Zdrowia nie jest jedyną inicjatywą na rzecz zdrowia publicznego. Unia opracowała kompleksową strategię, która zakłada, że kwestie zdrowotne trzeba uwzględniać we wszystkich obszarach polityki. To zasada zwana zdrowie we wszystkich politykach.